Przemata cię las. Pełny z grami, gdzie wiadro mianych ty. Wili ty, już to nie mam, gdzieś to nie mam.